leon tewa wi le metekwa we ori wi ya wi lore mwe haywa hi ya ka won lutiwano lutiwano lutiwano lutiwano lutiwano lutiwana o hini iwa we le ne manodi we yo wana mara kwetea.